magro. Čo pa zert viva do čirva zert brlo, pa ciganro. En her vastom engene